grzebie. Nocą łapię arabskie rozgłośnie. Aloe, aloe. Czuję w ustach szary pył z pożarów gwiazd. Kiedy śpię na dachu,